мойсь. Ой, чоловіче, покай мойсь.

Dobrý večer, dobrý večer, Dialem FM, z tej strany reálny audycja o domaż, kraśni was, witam. Takżto budu z wami do godziny 21. Dnes mamy sobotu, już 21 czerwca, teplu, hardu sobotu, jaka pomaleńkę nam się bliży już do kincia, ale wy się nie trapte, bo dobrą muzyku zahramy, rozweselimy się i przy tym sobie powiemy o tym, co перед нами, а перед нами дуже доброго, бо помаленьки будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подіватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити, ну і передовшитки ся веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski hołos w twojej chyży.
2: I wertam do was po pererwi. Przed chwilką jem wam anonsował Helenkiusku Watru w Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 sierpnia. No a przed nami też 15. już rusyńska Watra w Małym Lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z Małego Lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Helenkiuskie seło Andrijówka. No i samo sobą, jak jem riuk, to takoj granicia. Ale medzi nami granic nie jem. Jeden naród, Rusyny, Rusnaki, Lemki. Tak że do Małego Lipnika też przyjdziemy 10 do 12 lipca 2026 roku. Bohaty program, to już takoj neodouha. Tak że anonsuję, dumajte i pro rusyńską Watru w Małym Lipniku.
3: Доброго часу доби, всім бажаю здоровічка, бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Wertam głowam do rozhlaczu, prodążamy audycję o doma. Za mikrofonem jest Seweryan Kosowski, a przy tej suboty, horiaci suboty, jeszcze bardziej się zagrzejemy dobrą rosyjską muzyką.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem Kinské radio.
0: Lemkiewski hołos w twojej chyżek.

No i tak, dorosła też pomaleńkę się budu z wami praszczał. To tako i była audycja o domasz, jak uste dnes hodny były czuty priamo z krakiwskiego mobilnego studia, bo tale dnes do was wysyłam. Za to wieczór wam kraśnie dziękuję. Do poczucia o tydzień. No a był z wami Severian Kosowski.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Кі твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, кі твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svítlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude? To tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám spravdu o oku. Posmaďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslaviančine lukavý. No jak môže byť oko lukavé? Ponire, diabolské. Tak všetko, što Boh sotvoril, je dobrým. A koli sotvoril človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoril človeka, vidíš, že to je bars dobrý. Sotvoril človeka na svý obraz i podobu. Ci môže byť nejaká častina ľudského tela lukava? Ponira diabolská? Što nám to toto slovo hovoriť? Ukazuje nám, že Isus to nehovoriť o telesnom oku, ale hovoriť o tom vnútrišnom oku, o riešeniu našej voli, ktorá dávať nám i čerez to telesný zrak, to pravdivý pohľad. Bo potom dále prodoužať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. A dále prodoužať slovo nestarajte si ja. Što budete jisti? Što budete piti? Do čoho si oblečete? A dávať obraz posmoďte na nebesné ptáchy. Nesijuť, nežnúť, nezberajú do supanciu. A váš Otec nebesný ich kormiť. A oblečenia, što staráte si ja? Posmoďte na poľovele lidi, jak oni rostuť, neprihaduť. A predsi ani Solomon u cíli svojí slávy nebol tak oblečený, jak jedna z nich. Keby sme ostali pri tom telesnom oku, toto ďalšie slova našeho Hospoda by ako stratili toto spojivo. A tu vidíme, že tam spojivo je veľké. Bo chce nám ukázať, práve koli naše oko je lukavé, to diabolské, koli prijímať to diabolský pohľad na svet, na našich blížnych, tohto smotriť len na to, jak maty, bohatstvo, slávu, postavenia. A Isus to hovoriť, nestarajte si ja. Posmoďte na poľové ptáchy. I z toho slova sú nehovoriť, nič nerobte. Ale že bude vám všetko dané. Že prídete domov, i na stoli pojaviť sa vám obyt alebo večeria, alebo oblečenia samo pojaviť sa, ale hovoriť tu, nestarajte sa. A znova to je bohoslovený termín merimna, čo označuje túto nepotrebnú starosť, tú lukavú starosť, ktorá nám chce ukrasti to rozumenia toho, čo nám Hospod chce povisti. Kde nás vede tým slovom? Že nás vede ku tomu dovieriu ku Hospodu. Že nebesný Otec nás ľúbiť. Že tým, ktorý Boha ľúbiať, všetko slúžiť na dobro. Ako je dodávať slova, hľadajte napred Bože cárstvo i Jeho spravedlivosť. A toto všetko vám bude to dané. Zatvoriť, posmoďte na nebesné ptáchy. Jak oni sobie lietajúť?
Nie starając się, ale jak zbierają sobie potrzebne. Potem mówić, posmoćte na polowele lidi, na kwitok, który jakby wynimać się ponad inne kwitoczki. A Jezus poukazuje, że jedna lelika jest krasniejsze obleczona jak Solomon u cili swojej sławy. Posmoćmy na caria Solomona. Kto to był? Był synem Dawida, który prosił sobie, jak stał się cariom nad Izraelem, nie bogactwo, nie sławu, nie złoto, nie srebro. Prosił sobie mądrość. A Gospodzie mu mówić, za to, że je sobie prosił mądrość, dam tobie taką sławu, jaką nikto nie ma. Dam tobie taką mądrość, jaką nikto jeszcze nie czuł. A sprawda, w tym czasie miał Izrael pokój. Nikto nie wystupował wojną proti Izraelu. Ale jeszcze okoliczne narody, kiedy Solomon budował Jerozolimski chram, byli do pomocy, ochotno pomagali, dotawali materiał. A z najdawniejszych krajów ziemi przychodzili, żeby czuć mądrość Solomona. A nie przychodzili za darmo. Przynosili wielkie bogactwa, drogocenne obleczenia, materiały, złoto, srebro. Z każdego kraja przynosili to bogactwo, czym był ten kraj napełniony. A tak Solomon i wszystkie jego dworane przebywali u wielkiej sławy, oblikali się do prekrasnego obleczenia. A Jezus mówi, posmoćte na leliku. Ani Solomon u cilej swojej sławy nie był tak obleczony, jak jedna z nich. I co dalej mówi Gospod? Koli Bóg to tu trawu, która dnes je, rano zakwitne, a wieczór sprije i szmarje je do ognia, tak oblikać, to ci skorsze nie was, malowierna. Gdyby jak wyzdwignął wysoko tu leliju, porównajući zo sławą Solomona, że cała ta sława Solomona była niczym oproti jednej lelii, krasoty jednego toho kwitka. A potem na to ukazał, a to tu trawu. Kozina niczotnos, która zakwitne, a sprije. A tam, koli porównał to zakwitnutia toj lelii zo sławą Solomona, gdzie wyznilo jak niczym. A potem na to ukazał na niczotność tej polowej trawy, jak Bóg się o to starać, żeby to mu kazał, ci nie skorsze was, malowirno, Gospodas wszystko potrzebne, len wy napered starajte się. Tu naszą starość mamy napriamity na to, co jest potrzebne. Bo koli nasza dusza, koli to oko stanie się lukawym, znaczy koli zacznie smotrzeć dolą na cielesne rozkoszy, na bogactwo, na sławu tego świata, z tego powstawają nieprzyjatelstwa między sąsiadami, miasti, między narodami, powstawają wojny. Koli człowiek zasmotrzeć się, tak jak Ewa w raju zasmotrzyła się na plot, a już nic inne nie widziała. Tak, koli to oko stanie się lukawym, zasmotrzyć się na dobra tego świata, które staną się mu bożeństwem, prosto je przygotowany żertwować wszystkim i swoim najbliższym. Na to Jezus upozorniuje. Nie starajcie się, nie dajcie się owładnąć
tym diabolskim, lukawym okom. Ale prawi opak. Starajte się o to, co jest potrzebne. O swoją bezsmertną duszę, jak święty Wasilij mówi, o nią mamy starać się. Ju mamy okraślować dobrodziteľami, tą moralną dokonalością, dobroma dílami, ľubovou. A toto, mówię, všetko vám bude to dane. Koli toto nestane się tym centrum naszego života, to, co jest niepotrzebne, ale koli zrobimy tu naszą starość, napriamimy na to, co jest potrzebne. Starość o bezsmertną duszę. Bo zaś to wymieni człowiek swoją bezsmertną duszę, koli zaubić, przez to, że da to pierwszeństwo tomu lukawemu oku, tomu diabolskomu oku. Sława Jezusu Chrystusowi.

i twoi wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svítlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude, to tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám spravdu o oku. Posmeďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslavianštine lukavý. No jak môže byť oko lukavé? Ponire, diabolské. Tak všetko, što Boh sotvoril, je dobrým. A koli sotvoril človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoril človeka, vidím, že to je bars dobrý. Sotvoril človeka na svý obraz i podobu. Ci môže byť nejaká častina ľudského tela lukava? Poníra diabolská? Što nám to toto slovo hovoriť? Ukazuje nám, že Isus to nehovoriť o telesnom oku, ale hovoriť o tom vnútrišnom oku, o riešeniu našej voli, ktorá dávať nám i čerez to telesný zrak, to pravdivý pohľad. Bo potom dále prodoužať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. A dále prodoužať slovo nestarajte si ja. Što budete jisti? Što budete piti? Do čoho si oblečete? A dávať obraz posmoďte na nebesné ptáchy. Nesijuť, nežnuť, nezberajú do subanciu. A váš Otec Nebesný ich kormiť. A oblečenia, što staráte si ja? Posmoďte na poľovile lidi, jak oni rostuť, nepriaduť. A predsi ani Solomon u cíli svojí slávy nebol tak oblečený, jak jedna z nich. Keby sme ostali pri tom telesnom oku, toto ďalšie slova našeho Hospoda by ako stratili toto spojivo. A tu vidíme, že tam spojivo je veľké. Bo chce nám ukázať, práve koli naše oko je lukavé, to diabolské, koli prijímať to diabolský pohľad na svet, na našich blížnych, tohto smotriť len na to, jak maty, bohatstvo, slávu, postavenia. A Isus to hovoriť, nestarajte si ja. Posmoďte na poľové ptáchy. I z toho slova Isus nehovorí, nič nerobte, ale že bude vám všetko dané. Že prídete do mňa, i na stoli pojaviť sa vám obyt alebo večeria alebo oblečenia samo pojaviť sa, ale hovoriť tu nestarajte sa. A znova to je bohoslovný termín merimna, čo označuje túto nepotrebnú starosť, tú lukavú starosť, ktorá nám chce ukrasti to rozumenia toho, čo nám Hospod chce povisti. Kde nás vede tým slovom? Že nás vede ku tomu dovieriu ku Hospodu. Že nebesný Otec nás ľubiť. Že tým, ktoré Boha ľubiať, všetko slúžiť na dobro. Ako dodávať slova, hľadajte napred Bože cárstvo i Jeho spravedlivosť. A toto všetko vám bude to dané. Zatoli posmoďte na nebesné ptáchy. Jak oni sobie lítajúť?
nie starają się, ale jak zbierają sobie potrzebne. Potem mówi, posmoćte na polowele lidi, na kwitok, który jakby wynimać się ponad inne kwitoczki. A Jezus pokazuje, że jedna lelika jest krasniejsza obleczona jak Solomon u cili swojej sławy. Posmoćmy na caria Solomona. Kto to był? Był synem Dawida, który prosił sobie, jak stał się cariom nad Izraelem, nie bogactwo, nie sławu, nie złoto, nie srebro. Prosił sobie mądrość. A Gospodzie mu mówić, za to, że je sobie prosił mądrość, dam tobi taką sławu, jaką nikt nie miał. Dam tobi taką mądrość, jaką nikt jeszcze nie czuł. A sprawdę, w tym czasie miał Izrael pokój. Nikt nie wystupował wojną proti Izraelu. Ale jeszcze okoliczne narody, kiedy Solomon budował Jerozolimski chram, byli do pomocy, ochotno pomagali, dotawali materiał. A z najdawniejszych krajów ziemi przychodzili, żeby czuti mądro Solomona. A nie przychodzili za darmo. Przynoszali wielkie bogactwa, drogocenne obleczenia, materiały, złoto, srebro. Z każdego kraja przynoszali to bogactwo, czym był ten kraj napełniony. A tak Solomon i wszystkie jego dworane przebywali u wielkiej sławy, oblikali się do prekrasnego obleczenia. A Jezus mówi, posmoćte na leliku. Ani Solomon u cili swojej sławy nie był tak obleczony, jak jedna z nich. I co dalej mówi Gospod? Koli Boh to tu trawu, która dnes je, rano zakwitne, a wieczór sprije i szmarje je do ognia, tak oblikać, to ci skorsze nie was, malowierna. Widzimy, jak wyzdwignął wysoko tu leliju, porównajući zo sławą Solomona, że cała ta sława Solomona była niczym oproti jednej lelii, krasoti jednego toho kwitka. A potem na to ukazał, a to tu trawu. Koz je na ničotnosť, kotra zakvitne a sprije. A tam, koli porivnal to zakvitnutia toj lelii zo slavou Solomona, de vznilo jak ničim. A potem na to ukazam na ničotnosť toj poľovoj travy, jak Boh sa o to starať, żeby tym ukazał, ci neskorsze was, malowirno, hospodas wszystko potrzebne, len wy napered, starajte się. Tu naszą starość mamy napriamić na to, co jest potrzebne. Bo koli nasza dusza, koli to oko stanie się lukawym, znaczy koli zacznie smotrzeć dolą, na tělesné rozkoši, na bohatstvo, na slavu toho svíta. Z toho povstávajú nepriateľstva. Medzi susedami, místi, medzi národami povstávajú vojna. Ko človek zasmotriť sa, tak jak Eva v raju zasmotrila sa na plod a už nič inšie nevidela. Takoli to oko stane sa lukavým, zasmotriť sa na dobra toho svita, kotre stanú ciemu božestvom, prosto je prihotovný žrtvovatý všetkom i svojima najbližšima. Na toto Isus upozorňuje. Nestarajte sa, nedajte sa ovládnutý
tym diabolskim, lukawym okom. Ale prawie opak. Starajte się o to, co jest potrzebne. O swoją bezsmertną duszę, jak św. Wasilij mówi, o nią mamy starać się. Ją mamy okraszlować dobrodziteľami, tą moralną dokonalością, dobrymi dielami, lubową. A toto, mówię, wszystko wam bude dodane. Koli toto nie stane się tym centrum naszego żywota, to, co jest niepotrzebne. Ale kiedy zrobimy tu naszą starość, napriamimy na to, co jest potrzebne. Starość o bezsmertną duszę. Bo zaś to wymieni człowiek swoją bezsmertną duszę, kiedy ją zaubić, przez to, że da to pierwszeństwo tomu lukawemu oku, tomu diabolskiemu oku. Sława Jezusu Chrystusowi.

перегляд тижня порталу LEM.FM. З Карпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоча в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковим значенню. Не лише за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого місця – Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільш престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, у єдним часі запрезентувано лемківську, а тіж ширше карпаторусинську музику. Артисти, що в той день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопраністка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задуманий і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіж чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, кельче офіцер Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на той день. Маріуш Мончак, що посвятився зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідництва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих вспоминав Мончак, є твір від авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір від Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Talerhof Trenos for String Quintet». Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція переплітає споминок о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єдин день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біль та тугу. Американським прем'єром був тіж твір від Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanyk z Oriabyny na Słowacji, jakie nagrywały dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rodnym oriabyńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalno-jutrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polszczy, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury predkiu, a też instytucji i prywatne żartwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książek profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano mecze prysutnyma na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rydna muzyczna kultura jest na najwyższym riuny. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca junia 2023 roku. A mecze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na słoweńsku w jedno z Światowym Kongresom Rusyniu na to te dny przyrychtowali w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się w 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gości zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno podpredseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czeską Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainę, Lubomir Medieszy za Sewerną Amerykę, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piątniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy długoletni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidłało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek ku temu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusyniu miał delegacje z Czechosłowacji, Polski, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie śmiały cel zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusyni u okremych derżawach, w których żyją, odkrył temu kodyfikację języka i dalszych oblasty, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwrócił uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirile Borec, a to dyszniomu prymatorowi Edwardowi Iwanczowi, bo oni podtrzymywali to rosyjski ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw tego, że Rusyni poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rolę w rosyjskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roków światowego kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabudę i wse będę czestować tych, które poczali to światowy rosyjski ruch, a wierzymy, że to tak będzie i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program podążał do poledne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michał Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego światowego kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to decydył i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczast na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawin, już nie są między nami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjaciół Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Centr w Sasza A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krystytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonija Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymator miasta Wiśniowski, член Światowej Rady Rusyniu Mikołaj Bobynec i Jarosław Popowiec za Obszczestwo Światowo Joana Krystytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to przedawania nacjonalnej premii za rusyńskie umienia imienia Iwana Manejla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umienia je Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mistawac w madziarsku. Premiu przyszło wruczaty Andrzej Manejlo, preceda samosprawowania, który przeczytał i laudacyjł na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczyj. Paweł Robert Magoczyj to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umienia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczącym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umienia. Kiedy profesor Magoczyj nie był uczestny, premię za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychowaryła się uczestnym. Podziękowała za premię pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premię będzie hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premię nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Mistawac i Fond Fedora Manejla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Popolidne, poczale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii na Kotry Pryszly i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zyszle się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenie wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiedował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyniów, którego jechołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Światoho Nikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymyrem Czemom i Igorem Lattom. W niedzielu uczestny piszli do miejscowych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursu w deklamacji poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowiczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdy otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowiczył Priaszył jest tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na odcieniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentację rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzie zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupali najlepsi w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do jedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się.
To trik. Okrem inszego było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, što pilniało czysło uczestników. Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowy czył priaszył, przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na duch nowy czył priaszył od maleńska każdy rik, što tak samo członowe jury brali do uwagi przy wyryszuwaniu o laureatę. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporę Kultury Narodnostnych Mężczyzn, której to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska watra w małym lipniku bude już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu możesz zażyty rusyńską kulturę na własnej skory w malowaniu otoczeniu prygranycznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowne programowe bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzedni roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dickie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dicki Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupat Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dickie śpiewacy solisty. Pak bude naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i tria Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych bude doprowodyty muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program bude kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawia się interprety trioch żanrów śpiwakiu, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciło wieczorny program, powiedział Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego spoużycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starolubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywita gościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty budut Czaczina i z Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjno należy ciło wieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu bude wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiu. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentację projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak budu dochodny pełnocinno perejety program po klaudity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Katareny Szigulińskoj pod nazwą Korynia i Horyzonty. W piatniciu budu prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku i z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nastartuje weekendowu podiju. Prezentowany bude film Potopa za uczasty jego producentiu. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której prysutnic na obszary Polszczy datuje się od XIV stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy, douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm prynął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. Mnuj czetwer, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Wangelu weducza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polszczy żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomory. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnęła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sejmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Wedłucza Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sejmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Prynymać się, że to następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymóg w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnic na tych zemlach już w XIV stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Foukiotis, Grek wrodzony w 50. rokach XX stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupciów pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku XIX stulecia w Poznaniu. Rodyna Foukiotisa przyjechała do Polszy z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Hrycyi w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Hercyi, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, Cyna Prymir, do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęstsza grecka diaspora w 50. rokach XX stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osередku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małto 9 roku. 10 roków późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku XX stulecia, po politycznych zmianach w Rycyi, ruszyły powroty. Welorodyn tisz polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking. Zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemki.
PodEU organizuje LinguaPax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Foster Lang finansowany Europejską Unią. Robocze moje języka mysłu to kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy budą moczych osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 18 czerwca junia językowy prawa i zaspilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Foster Lang. W centrum uwagi znajduje się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym besiduaty budu dmerzyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia. Aktywizm i rewitalizacja języka. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torvali z Pakistanu, Hesklajac z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzyma projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą 8 przedstawników władzy Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Poślidni den to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachybajuczych języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerajut, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podpierają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilności, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się zmicnyty, serd języków, o których bude besidaje i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpi Olena Dućwajfer, jedna z 4 zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besiduaty o doświadczeniach działania dla korzennych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. O warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autor listy Petro Medwid. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku prieszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wściwi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodia w Toronto, metropolita nawściwił wszystkie 4 parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej Archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawściwy była torżestwenna archiarejska liturgia w Katedralnym Soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczony Ładyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metrofornego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej Eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyki Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metrofornego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką.
Перед отходом до Канади отець Новіцький служив у Юсковій волі, Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Бабяка в Пряшові. Владика навштівив і парохію в Гамільтоні, де ще молив перед копією ікони Пресвятої Богородиці з Клокочова. В неділю 14 юна Кір'йона був на навштіві парохії Вінцор. В храмі Святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участі місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В попередніших годинах Владика навштівив і Мелькітський храм Святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала міротворчо. Владика Йона завершив свою навштіву Канади меже віруючими парохії Ошава. У вівторок 16 юна в єдно із місцевим парохом і віруючими помолилися в попередніших годинах вечорню. Перші греко-католиці з території денешньої Виходної Словакії прийшли до Канади на переломі 19 і 20 століття. У 1980 році виникла єпархія святих Кирила і Методія в Торонті, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації у 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Пірсбурзької митрополії. В рамках екзархату служиться донес по церковнославянськи і по словацьки. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą, bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia w aniczku.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na ponedilkowym słuchowisku. W piatniciu zaczęliśmy nową nowelu z drugiej części karpackich noweli Petra Polańskiego Pit na hołowką Nepokorenej. Zapraszam Hneska na drugi odcinek. Na alpijskich drogach mi towarzysz stroho wypominat Szwajcarciam, że ne nosiat czypowa, ny czeresa na pił metra szerokoho, ny powiazuwanych kierpcy, ny topircił, a ja zaszmariam im czom ne robiat hirszoho syra, pidłiszoj żentyci i z jakoj pryczyny nastawlajut czorniejszych chysz. Po galerejach ja zakładam binokla, a mi towarzysz hladat po kutach sofy dla popołudniowej drimki. Krótko, my nie daremni wołoczymy się po świti. Moho towarzysza nie zwidował jem kto win i zacz win tak. Tiłkomlem znał, że win mi krajan. Ale teper przypadkom trafiła mi do róg joho notatka. W tej akuratnej chwili, kiedy win wo wideńskim Belwederi sowerszał za niderlandzkima połotnamy jedną z popołudniowych drymok. I doraz zobudyła się wo mi ciekawist. Pizryłujem na spiaczocho Artemona. Na jego lycy wytysnene było jakse zastarania, jakse smutok. Poorane czoło i stiahnene oborwy przypominali skytalcia, kotryj nemał się dedity, nemał tychoj spokijnoj prystany. I nemich jem prytym nespostereczy, że win, choć na czasy rozbrykany do szalenosty, nikoli jednako nehoden był zognaty zo swojego lycia oznak smutku. Zajedno z jakysym rozpukliwym ogniem w oczach hnał z jednego do drugiego miścia, na jakim dołho ne ostawał, lem ciachnął się dalej, hejby pizzy czuwany, jak są wnutrisznią, niepobidymą syłą. Wyszlimy z Belwederu. Artemon ciężko wzbuchał i w owekszym, nicz kolnebut mołczaniu, kraczał po ludnych uleciach miasta. Mimo Wilni pociągnęło nas za teczynią masy, to hurmyła się na praterskiej ulicy. Spekota dnia dakus ulżyła, bliżył się chłodny wieczór i wszystko spiszyło na pratar, żeby choć na czas oslebodyty się od misteckoho, zakurenoho, dawlaczoho powitria, i distaty się do oświżającego parku. Wydił jem, że mi towarzysz, choć na ślipo, kraczał za ludmy, strymyt dobicznej praterowej alei, toho zbirnoho miścia, w którym odrodzuje się guweczeru żytel Widnia. Uż z daleczka dochodyły nas zwuky orkiestr, kafe szantanny motywy, trubne odgłosy i my na odołcha pereszli pomedze praterowyma restauracjami, kafejkami, kramami i pomedze najpestrzejszą mieszaniną naroda. Zdohadował jem się, de powede mia towarzysz, poneże uż od szównoho czasu nie minął się ani jeden den, w którym by Artemon nie odwydził praterskoj czardy. Toj czardy, szto oddalena od inczych restauracji, wkryta sołomianą strichą, manyt do sebe nie bleską,
a pełnotą życia. Dne zvučit ne walc, ne galop, a żywy, horiaczy, to rubajuczy, to tuż lewy czardasz. De szansonetki ne trylerujut operetkowoj kawatyny, lem od duszy z ochniom charakternym urodzęciam uhorskich puszcz rozśpiwujut bezkoneczny czardaszowy melodyi. Artemon wse z najbliższym zadowoleniem kraczał na stupeny weduczy do czardowej parkowej terasy. Neciłkom czudował jem się tomu. Kochone może pirwaty tot czudny motył, miszanyna karpackoj tuchy i bezkonecznosty puszty, południowoho ognia i hirskoho zadumania. Podme, ozwał się mi towarzysz potichajuczym ja na terasu. Tu odpocznemy, a reczy prawdu ja odpocznu, ponerze strapleny jem wece, nycz dajakom daleką drogą. Zas mał jem hneska son, a win wsemia zmoryt. Nemich jem nespomnuty o zapyści. Wkazał jem mu ostatnią stronę i dał dostatoczni do zrozumienia, że obraz jego życia dołsze, a czyj zatrymałby mia przy sobie jak Tintoretto albo Berres. A my sile przy odosibnenym stoli w kuti terasy i Artemon zaczął swoją rozpowied. Ne budu sia wertał do moho dneśniego snu, rozpowiadał Artemon. To może i przyrodny wpływ moich nasłusznych dumok, moich nieodstupnych wspomnieniu. Nehoden jem się od nich odorowaty, a czym bliższe chciłbym ciłkowyto oddaty się świtowomu szaleństwu, tym bilsze poznaju, że win mi protyłnyk, a pryskoni przyjatel prawdu przed śmiercią powił. A to te same wspomyny wynuwaty tyż, że ja teraz lem do dwóch mieściszczy zazeram z jakim takim zadowoleniem. Jedno ty znasz, nasza karpacka Czornohora, niedaleczka naszej odczyzni, a druhe miejsce, nie czuduj się tomu, to ta czarda, w której dnes siedzimy. Myślisz, klyczę ja tu modne szalinstwo? Nic. Ja dawno rozpraszczał się z tym bleskom, ta z czym się ja już nie rozpraszczał. Jednolem trymat mia iszczy strast do stranstwowania, podorożowania. I choć za jedno takoj to same w małych odminach wertat, ale w tym ja iszczy i żyju. I to ta strast była aczej przyczyną mojej doli, bo ona w młodych rokach zawęła mnie na Czornohoru. Choć reczy by inakże, na Czornohoru nie wedę dola, a takoj powinnist, żtoby i było, kiedyby urodzenec Karpat nabywał za swoho życia na Czornohori. To gdy ja za młodych roków zobrał się ciłym szuhajskim życiom, żarom pobuszuwaty na peret po naszych Karpatach. Prebył Pidhiria, pochodził po najwyższych hranycznych połoninach i na ostatok bliżył się do tej kniahyni naszej,
Kotra hordo zo swojej wysoty pozerat na dalszy karpackie magury, diły i kczery. Było nas trioch. Wszytkę my dostatoczni na to, co się zyszły, żeby radiśni probywaty się przez jak nebud przeszkody, żeby zaznaty nele miachkich zahołokił, ale i lutoj hirskoj buri, doszczu, witerneci, noczy pit gołym nebom i borby z nahołowo storcz putykamy i wychonamy. Korotko my omeniali riuny pola, a tiachnuli się ku debriam i urwyskam. My markitnili pry hardi chwyli, a torżestwowali w czas nawałnyci. Pak z nezriunanym zadowolinią lyszali my swoje gratia w sinioch staroj obdertoj żydiuskoj austeryi i zasidale z kanibalskim apetytom do tepłej strawy, do dymiaczej łazy i smażenych mias. A nych to już w ich prychotowliniu nie werchuwał nad naszym soputnykom i lyjom, szto smotrył na ciły świt z wysoty swoho za jedno szaliuczoho humoru. Bo rostom neweliczki był, choć pleczaty i bicny, z jasnyma wrudawist wpadającyma wołosamy, szerokim lyciom i pełną prestriżeną borodą. Ileja był rodom spit samych połonyn i w spynaniu po irskich uboczach nemał medzenamy riunoho. Dzirgał się hejby koza po skalu i szmygał nad propastm delem orły sidaty się ważat. Żyd bez hir winne był hoden. Kolysy przyszło się mu perebywaty dołsze na podolu. Za tot czas skawenił. Posowił tak, szto przyjechawszy był ne do poznania. Za to tu ne było dla neho wekszoj rozkoszy, jak rozleczy się na polanci seret pachuczych jalec, jadliucia i tymianu, albo sprycaty się po urwystej skali propasni derbi. Ileja ino czuwał nerad dagde po klebanijach czy austeryjach. Umyślni wiół nas tak, żeby sme pidnicz naszli się dagde w lisi w oddaleni od seła Paryi. To dywnym ozywała się szuhajska hordist. No czuwaty pity hołym nebom seret lisa na znosyty krmacza. Rozłożyty szeroku watru i pryni sprawlaty pożywu. To była joho stychija. Rano my iszcz dołho spali z druhym towaryszom Kiryłom, a naszoho to ilyj dawno już nie było. Uż predychinczył pred swytaniom dobry kawał lisa. Bywał na werszkach pry schodzi sącia, hultnął do seła, prytaszczył nowe zapasy, nabesidował się z lisowym i polowym i koho uż tam ne strytył. Sące czas to już wysoko było, a towarzysz Kirył dosyplał iszczy snom bez wymowok. Win i ne ponachlał się do dennoho życia. Lemkoli pres son poczuł, szto Ileja prydbał w seli świżu paprykuwanu salonu w lisny czoho pantarku i deki antałoczok szamarodnoho tołdy dołho nohi mymrajuczy protichał ruky i dwychał się stupniowo. Chwariu stupniowo.
Kirył ciły był dołhy i ruky i nohy mał nezmireczni dołż. Prytem był win w ciłym swoim powedniu tak powilny, że Ilija bywało chtił się z nim boroty, kiedy neruchawist Kiryłowa zaczynała ho złostyty. Kirył po każdym prebudżeniu wypełniał za pryncypom staroho toaletu. Lubował się den po den swoim orlaczym nosom, podłuchastym profilom, gładko wyholenyma, aż syniuczyma stiachnenyma paszczekamy, husiaczym karkom i koafiurom zakrywajuczą połowynu czeła. Na chneska to już wszytko. Na trzeci odtynok zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska przypomnemy paru tekstów, w jakich jawlać się nazwy lemkiwskich seł. Oczywiście, nie sposób wominyty w protiahu jednego programu wszystkich seł, ale postaramy się wyczyslity jak najbilsze. Jak wszystko znamy, Lemkołyna roztichać się po piłniczni stronie Karpat, w czasty sandeckiego Beskudu, prez Nyski Beskud, po zachidniej strony Bieszczadiu. Okrem toho do terytorium Lemkołynu zaczuslamy 4 seła z okolic Szczawnyci i Wisem na piłnicz od Krosna. Na początek posłuchajmy wersza o najbardziej sławnym seli na Lemkołyni, Florynci.
6: Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propaly. Wilno narody zitchnuły, kajdany opaly. Uchry, Czechy i Polaky skłali swoją władu, a Rusyny do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze z ciłoj Werchowyny i wybrało Rusku radu, uriad Lemkowyny. Świtła radist zweselyła Beskydy, Karpaty. Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał narid, sztoho wrachy prirekli do smerty. Wstał za woluj swobodu, choć bidnej, obdertej. Powstał narid, szto wikamy pit jarmom hnuł szyju. My swobidny, my rusnaky, idme pit Rosyju. Hromom Beskyd obletiła radist prewelika. Cy czujete, dobry lude, swoja respublika? Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak z Krynyci, zaklikujut. Za czest wstaty rody moj zemlyci. Kraj zniszczony, kruchom wsiady mohyły i groby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołod, brud, choroby. Kraj wikamy znedolenej rozorwał kajdany. Jakże było neradity? Swoboda nastane. W naszy chyży zahostyła wola wymrijana. Ne dywujte się, aż to w Lemkiu lycia zapłakany i z radosty wszytkie winy worocham proszczale. Wschodzi myri, susidamy żyty namiriali. Ta korotko sące chryło śwityło w Karpatach. Ne hostyła dołcho wola w lemkiuskich zachatach. Lechiony piłsudskoho kraj ponewolyły. Hirsze jarmo jak austryjskie na Lemki włożyły. Nikomu było pomocy. Zalemkamy staty i panowe rusku radu szmaryły za kraty. I żandarmy zadusyły lemkiusku derżawu. I wywołali patriotiu na sudową ławu. Wsesz, florynka, ne zachylne w pamięty naroda. Ty to skorsze, ty piźniejsze, blysne nam swoboda. Czytała Monika Tylawska.
3: Ulem Kołyna to czast karpackoj Rusy, kotra jest podzielona medzy różne drżawy. Jednak Lemko wsemale świadomist, że jest to jedna czast. Iwan Rusenko w werszu Lem Kołyna opredila te granici karpackoj Rusy od Tjaczowa, Użgoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
1: Iwan Rusenko, Lem Kołyna, kamienisty puty i potoky rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, kyczery wysoky, polany zeleny, propastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, ditoczkę boseńkę, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą, na kupi czatyna, bida smotryt czerez wychlad, oto Lem Kołyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna, ta lublutia Lem Kołyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola na zawydna, ne zabudut moi oczy, tychych hirskich noczy, a mi serce ne zabudę, pokal żyty budę. Bocum hoden pozabyty naszu hirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody maliny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem Kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, za dawny wiky, a jaleczki się kłaniajut smerekam stolitnym. Chmary płynut ponad chory, tychońko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj Rusy. Od Tjaczowa uż choroda, preschumenny priasił, płynut gunam myły chmarkę z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wnyci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu osturni. Alis szumyt pieśniu śpiwat i słuchajut chmary, o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko pred nami, małe chyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu. Sące siło za kyczeru i witer uż stychat. Lis spokinej pred weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misiat dzyszą, tyszyna na seli. Lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, cychane romane. Was chłodnych i obdertych i sponewyranych. Nie łatę swoje odczyzny, niech dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy. I bidny ste, wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
3: W piśni napisani na rusenkowo słowa ciż wymieniony jest Użgorod i Szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny Lem Kołyny w aranżacji i teroczku.

0: Inczum tworzy rusenko wuczyslat lemkius koseła, w kotruch może ladaty żenu.
1: Kto ma zamiar się żenety? Abo lekcja z lemkiuskoj geografii. Smotę na mapu. Kto ma zamiar się żenety? Najne czekat do seny, ale najsia poobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz sia ożenyt. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, naj soj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot najperejdy aż do waniłky. Tam sód diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ny chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Choć kusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to najsia zwidat de do muchnaczki, de do tylycza, abo do huty. Tam sud diuczata, szto zna.

0: już ny jak ne najde pary, to najsiaś widat desut brunary, bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropyce, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich dziuczat mate bez liku. Temperamenu lem tra do toho i kus odwahy i siły w nohach. Ale rycz persza to sud dulary, naj o tym znajut młody i stary. Żeny tysia możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pohladat dekotre seło. Najdę soj żenu, jaku sam schoczę i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
1: Podibni seła Woczuslat Iwan Żelem. W werszu znowu mrokom składa drzełania żutelam ciłojlem kołyny. Iwan Żelem znowu mrokom.
2: Siu, siu, posiwaju. Z nowym rokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, naj wam dola krasza buda.
3: Żeby byle wy zdrowy i w bilanci, i w hanczowi.
1: Na bodakach, w zyndranowi, w łosiu hrabi małastowi, wo florynci i kunkowi, i w nowycy, gładuszowi, ta w tulawi i łabowi. Wsi z rozdzila i bortnoho, i z wirchomli, z wapennoho, z prehonyny i świadkowy, z perehrymku i szlachtowy, ta z wilchiucia i wysowy, polan, woli, berezowy, isp perunku i myscowy. Żdynia, folusz i terstiana, pstróżne ustia i tychania, rychwałt, szkwirtne, radocyna, i świrżowa, i macyna, tulycz, mszana i krenycia, sołotwyny i banycia, tamuszyna i śnitnycia, rybnyk, kotan i ropycia, ropa, rybka i ropianka, szklary, doszno i podnarka, czurna, czorna wyszowatka, czorne, mokre i zawadka, smerekowec i smereczne, szczawnyk, szczawne i koneczna, ta ożynna, neznajowa i roztoka i daliowa, łupkił, kwiatoń, opariłka, bonariłka i waniłka, i jawirku, i jawirnyk, i komancza, i barwinok, ta i mochnaczka, i liszczyny. Słowom wszutku z lem kołyny. Tiż i do was, lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za morią na czużyni, szczęścia wam bo doli noni.
2: Żeby nigda nie chorile,
3: żeby u was plecze nie bolile,
1: żeby zdorowy grudy male,
3: na kaszla lilem śpiwale,
2: dobry ile mało pyle, i do praci male syły.
3: Mocno w nohach się trymale i hołowo mirkuwale. Szto i jak? I czom? I na szto? Świeci, prawda? Ile dasz to?
2: Stop was w baci na kołowo, a nie w kryzach. I nikoli nie strikało was w pochlebci.
1: Dobry spało się jak nespyt. Arde snyło się, jak nesny.

0: Nazarodyt się przenycia w Petra i Aftana w Rycie, w Makriana i Maksyma, w Onufryja w Nikodyma i wdowy Maksymychy, tyż i w staroj Wasylychy.
1: Kupus stochił na pomilkach, pełnozelna pre od wilkach, na perochy i chałuszkę, i na chlip, i na watruszkę.
2: Na warene i smażene, wypikane i świaczene. A kiedy dach to riże pana, i na torty marcepany. Sztob wrodyły się wam w poli kapustyczka, baraboli, krumpli, bulba i zymlaky, i komperi jak baniaky, taj bandurky, no i gruli.
0: Wsady, jony, bery, duli, irenety, antoniuky, rajskie jabłka, jest pasiłka, i ringloty, i węgierky, wszystkie sołoć, jak cukierkę.
1: Najwysoki len wyrosny, i w maliny je froski, na kalbaty i gorsety, na lajbejkę, opliczata, gaczy, gaczkę i gaczata.
2: Sztob żywynu fajnu mali, zernom, sinom hodowali. Budę masło i maszlanka, budu syry i zmetanka. Budę miasto tiż w rosoli i omasta w baraboli.
0: Budu dragli i kotlety, budu trzynki i pasztety, i kobasa sołonyna. Budu troszy pełna skrynia.
2: I dobrobyt w każdej chati. I budeme tak bohaty, sztob już pisze ne chodyli, lem autamy was wozyli. I do sklepu magazynu, i do kumiu na hostynu.
1: I szczerzeczu dobrych swatiu, najszarzenie dne żenaty. Dziełki zamóż powychodziat, a żenaty dzieci rodziat. Sztob mniale wask kłopoty, i wy żyli bez turboty.
0: Żeby sące wam tak chariło, żeby nie merzli, nie wyprili, żeby lito było litom, z spekotą, deszczą, kwitą.
1: A i zima zimą była, choć z mrozą, ale myła.
2: Żeby sławu dobru mali, na hostynach hościuwali, na wesilach tańciuwali, na chrestynach pośpiwali, na pomynkach popłakali, żeby było wse jak treba, i dla inczych, i dla sebe, żeby wsi was poważali, szanowali, weliczali. I w potrebi przy nachodzi blysk były wam w przychodzi. Dzieciam tyż ja powinszuju, naj was lublat i ciłujut, wszytki ridny, mama, tato, najden każdej bude światom. Żtob wy starszych szanowali, do nauki pociąg mali, żeby nie były wyledaczy, młodych lit nie marnowali, ale życia poznawali z knyżok, a pak z czesnej braci.
1: I jeszcze na tym twardo stoju, żeby żyli w spokoju, bilsze, żeby nie wojowali, a gazdowe gazduwali, robitniki zarobrali, wczeny żeby moskowali, a i kosmos zdobywali.
0: Najście wam wesoło żyje. Komu śmiesznie? Naj się śmieje. A tu żyty, wierte hrych. Smutek mine, przydaj śmiech.
2: Tak wam, Lemko, wszystkiemu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i paszniciu. Sobie, że na palanyciu.

0: Nazwy są nie są przypadkowe, ale czasem są tak stare, że nie znacie dokładnie, odkąd się wzięły. To skłania ludzi do wydumowania legend. Posłuchajmy, odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysława.
1: Wysława. Stare to nasze seło Wysława, albo jak to chneska wszystkie zowemy Wysława. Oj stare, jeszcze tołdy ho tak nazywano, jak tyma zelenyma werchamy szuchajował sławny zbijnyk watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastali, kiedy się pochynali jeszcze najchrubszych naśnija leci, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była Olenka, kiedy jachidoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribci, żeby lem pozryty to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda, koli śpiew to odpoczuli, a starsze gazdyni rukę składali do modlitwy o szczęśliwą dziewoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny, na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z linkami za krasą dziewczatę, czyhali sztali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną Olenku, bo mała oborącił w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że to ona bosorka, że zila oschodzi i sącia zberat, że szkodyt ludziom i żywyni. Pałzyli czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczatę. Raz ku wieczoru, koli z lisa wertała z koszyką czerwonych jachidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z kryką prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ochnia ju, do ochnia, kryczale. I takoj ohen kładut, sudci na pańskich pokojach zasłudzajut, wistka sokołem nad chorami letyt, hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda chirskimi dolinami płynę, stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ochny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali Olenku do stopa, hołowni w ochny poprawiajut. A Olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosyk. Zachody soneczko za werszok zeleny, zaż to mene karysz Boże premyleni. Zaż to mene, zaż to tak karysz Bożeńku, lubułem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły szuchaju. Jak jeleń to dby stronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze joho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpierchnuli się ze strachom pańskie posipaki. Uż puta na rukach maleńko i rozjaty, uż się Olenka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he, lemo od hołos desy tam w sercu hirsia powtórył. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła, wyleczali wataszka, sławyli Bożu nicz. Bars welosławyli i nazwali seło Wysława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławyć się mineralnyma wodami. Lem kiłsk uzdorowyska sód coraz bardziej popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszka w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiącu odwiedza jarmak w Krynicy Zdroju.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

przeraźliwie, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

to już wszystko, co zmy na dnes zrychtowali. Zaochoczamy do zwiedzania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszym miściem na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzi nasz predko, zachodźmy na cmunteri i pamiętajmy o swoich koreniach.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: O sedmakovej. Jak ja prodal svoji novel.

0: Wysłuchali ste opowiadania Jak ja prodał svoji novel od Osepa Makoveja. Z ukraińskiego języka protłumaczył Jurij Paňko. Čítal i pro Radio Lem FM prehotovil Petro Medvíď.
1: To był program z archiwu Radio

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja z Osanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenego tobie sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio? Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

Tańcuj, Wasylu.

Witam was słuchacze w co tygodniowej muzycznej audycji. Dzisiaj wybrałem taką temę, która długo chodziła mi po głowie. To znaczy, chciałbym dzisiaj zatrzymać się dłużej przy takich artystach, a częściej, jak się pokaże, artystkach, które zrobili wielką śpiewaczą karierę, a przy tym nie hańbili się swojego i nie gledali czego nie wynesli z chyży. Nie hańbili się swojego języka. Nie hańbili się śpiewaty po swom. I bardzo rzadko możesz poczuty, żeby toty wielki artysty śpiewali w innym języku, jak w tym, który wynesli z chyży. No to zaczynamy. Miriam Makeba.

Miriam Makeba, kotra mała, pseudonim Mama Afryka, urodziła się w Johannesburgu w południowej Afryce w 1932 roku. Była bardzo aktywną dijaczką protyw rasowi segregacji systemu apartheidu, który panował mężeńczyma właśnie w derżawi, kotra siadzowe południowa Afryka. Przez totu polityczną aktywnist naraziła się uriadowy południowoafrykańskomu, który jej deportował i nie pozwalał wernuty do mił. Wernuła ona tody koli tot system chpał. Jak raz ona śpiewała velośpiewanok w języku, który nie jest jej materyńsk. Jej rodycze pochodzili z etnicznej grupy, kotra nazywa się Swazi, jest zaczeslana do grupy narodu Bantu, grupy Nguni. A czosle to ta grupa około 2 milionów ludy. Posłuchują się one językom Swazi z rodziny właśnie Bantu. Żeby odnesty na zachodzi sukces, śpiewała jak raz ona często w angielskim języku.

Maria Tenace. To mąż powisty, najbardziej popularna i najbardziej zasłużona rumuńska śpiewaczka. Na to honoru zasłużyła sobie ona przez śpiewania klasycznego rumuńskiego folkloru. Żyła dost krótko, bo umarła na raka, kiedy miała 50 roków. Wrodziła się ona pod Bukaresztą. Jej otec i mama byli wielkimi lubitelami narodniej rumuńskiej muzyki. Proto wcześniejsze wczuli jej sami, potem zapisali do aktorskiej szkoły. I ona Radulescu stała się ona popularna, kiedy zaczęła nagrywać piśni dla rumuńskiego radia. W czasie wojny, z ogladu na skomplikowaną i czudaczną sytuację polityczną, kiedy w Rumunii riadyła tak zwana żelizna gwardyja, folklor rumuński był zakazany. Zakazano jej ciż wystąpił. Nagrania, które ona zrobiła dla rumuńskiego radia, były zniszczone. Toty jej nagrania, które się zachowały, były zrobione już po wojnie. Po wojnie była ona docinena, nowe komunistyczne władze stawiali właśnie na narodnią twórczość i Maria Tanasu otrzymała propozycję od władzy szerokiej swojej działalności. Była wielokrotnie nagradzana przez władzy. No ale trzeba przyznać, że artystka to była wyjątkowej klasy. Do dneska jest wspominana, szanowana, a jej muzyczna twórczość jest traktowana w Rumunii jak narodowa światist.

și cu flori tăteți mândre și cu

Następna wielka artystka, tym razem znana prawdopodobnie wszystkim i jak się wkazuje, przedstawiana prawie w każdym biogramie, znajdenym w Wikipedii, błudni jak hiszpańska artystka. Ale w wersji katalońskiej okazuje się, że wcale ona nie jest żadną hiszpańską artystką, lem największą katalońską śpiewaczką. Urodziła się ona w 1933 roku w Barcelonie i jest śpiewaczką operową. Ale chcę studyty, de niektórych nepoki, dneska to ta artystka, wielka artystka, bude nam śpiewała śpiewanku popularną, bo ty może znaną welo. I bude śpiewała ona po katalońsku. Dneska zaśpiewa znany twir pit na łąkom syn z misiacia.

po tych śpiewajuczych paniach zapraszam do wysłuchania jednego pana, który zove się Jorgos Dalaras. Grecki artysta, prawdopodobnie velo znanej z płatni, którą nagrał razem z Bregovićą, no ale wystupował in, ciż nagrywał płatni razem z Paco de Lucio, Arielom Ramirezom czy Bruce Springsteenem. Ale współpracował też z inną, wybijającą się grecką artystką, to jest z aktorką Haris Alexiou. To te dwa nazwiska też już przeszły do klasyki greckiej muzyki. Zapraszam Was na jedną śpiewanku Jorgosa Dalarasa i jedną Haris Alexiou.

Ima Sumak, artystka, która zrobiła nezwyczajną karierę z ohladu na swój hołos. Jej hołos miał 5 oktaw. Jej hołos był unikalny. Jak krytyki by się dowali, wydaje ona z siebie nieludzki zwuk. Ale budziła wielkie zainteresowanie. Była gwiazdą w rokach 50. Najpierw robiła karierę w Argentynii, nie w swojej rodnej державі, w Peru, pak wyjechała do Ameryki, bywała nawet na koncertach w sowieckim Sojuzie. Trzeba pamiętać, że była też aktorką, często nazywana była legendą Peru, cycisz diłką Sońca. Zrobiła wielką karierę, ale na żal wyjechała do Ameryki. Trzeba przyznać, że większość swoich śpiewanek nagrywała po hiszpańsku.

Jęczą, jęczą wielką gwiazdą, która no, zrobiła wielką karierę. Bardzo lubiła swoją dzierżawę, ale z politycznych przyczyn miała bardzo trudne zadania. Bardzo kolorowa, na jednym koncercie miała zielone obleczenia, a fioletowate włosy, na drugim zaś odwrotnie. Zbierała się na błyszczaczo i tandetni, ale była bardzo wielką patriotką swojej dzierżawy Kuby. Urodziła się w Hawanii w 1925 roku, a zmarła w 2003 roku w Fort Lee w stanie New Jersey. W 1960 roku, kiedy na Kubie ukrypił się reżim Fidela Castro, ona wtekła do Ameryki. Była legendą całej latyńskiej części Ameryki. Dumam, że i sąsiadom naszego korespondenta na Florydzie była też ona bardzo znana. Celia Cruz.

Mary Boyne. Wspominał jem proniu, kolem besidował pro muzyku samiu. To jest Lapończykiu, kotry żejut na sami północy Europy. Bardzo mocno pereślidowany i wynaradawlany w tych derżawach, gdzie żyły. To jest w Norwegii, Szwecji, Finlandii i osobliwi w Rosji. Tam, gdzie ich jest najwece, to jest w Norwegii, dobyły się one jednak uznania. Mary Boyne najczęściej śpiewa w swoim rodzinnym samskim, to jest lapońskim języku. W swoim życiu często występowała protyw polityci norweskiego uriadu z gladom samiu. Kiedy była już bardzo uznaną artystką, zaprotestowała i odmowiła wzięcia uczasty na ceremonii otwarcia zimowej olimpiady w 1994 roku w Lillehammer. Ale za swoją niezłomną postawę w 2009 roku otrzymała nagrodę Andersa Jare. To jest najważniejsze norweskie wyróżnienia kulturalne. Mary Boyne Persen.

A teper chciałbym daty dwa przykłady artystok, z których obi mali bardzo wielkie znaczenia dla swoich narodów, protestowali protyw pozycji żen w tamtych sospilstwach. Pierwsza to bude Probacz Paulu, znam, że się nadaje, Patty Pravo. To jest już kultowa italiańska artystka. Ona pierwsza zorwała z tradycyjnym stereotypem podporiadkowanej żeny, podporiadkowanej baby, która ma je słuchaty wse chłopa i nie może być niezależna od niego. Ona pierwsza wskazała, że jest to możliwe. Patty Pravo naprawdę nazywa się Nicoletta Strambelli. W 1968 roku podbyła świt swoją śpiewanką La Bambola, lalka, która właśnie pesiduje o tym, że żeny powinny prestat być lalkami, ale powinny braty swoją dolu w swoje ruka. Przyszło jej to dość lekko, bo płatnia rozeszła się w milionowym tyrażu. Był to bardzo wielki sukces.

Incza artystka, już z czysto inczoj polyczky, która stała się symbolem dla ciłoho arabskiego świtu, to jehybska śpiewaczka, bardzo popularna w całym arabskim świecie, zwana często głosem Egiptu albo gwiazdą wschodu. Nazywała się Kalsum.

Kum Kalsum, wrodyła się w 1904 roku. Proto jej nagrania trzymają standard toj peredwojedno jeszcze epoch. Śpiewała kontraltom w całym arabskim świecie. Jest wse przedstawiana jak najważniejsza persona w całym 20. stoliciu. Umarła ona w Kairze w 1975 roku. Najpierw, jak małe dziewczę, występowała ona na scenach razem ze swoim widcią. Proto była ona dopuszczona do występowania, ale z czasem zyskała własną popularność. Kiedy miała 16 roków, jej stritył na scenie popularny tołdy dziś śpiewak Mohamed Abdul Ewa, który nauczył jej klasycznego arabskiego repertuaru. Potem zaczęła się współpraca z innym kompozytorem, Zakarią Ahmadem. Tot kompozytor, kiedy poczuł hołos Kulsum, stwierdził, że nigdy już nie zabudę jej hołosu. Kulsum nielem śpiewała, ale i grała na tradycyjnym arabskim instrumencie, to jest na ud. Była pierwszą żeną, która w świecie arabskim zaczęła być znana poza granicami swojej dżawy. W 1932 roku miała nawet międzynarodowe tournée, tołdy ona odwiedziła Damaszok, Bagdad, Bejrut i Tripoli. Była ona też aktorką. Zagrała w 6 filmach, ale głównie zajmowała się dawaniem koncertów. O jej popularności najświadczy to, że kiedy umarła, na jej pochoron w Kairze przyszło 4 miliony ludzi, a jej pieśni głównie były o lubowy i o tuzi.

Esma Redzepowa. To następna wielka śpiewaczka. Mieszka ona w Makedonii. Pochodzi z romskiej rodziny, która mieszka w Makedonii, w Skopiu. Jej niano, Ibrahim, był katoliką, a mama, Chania, muzułmanką. Esma, kiedy miała 9 roków, rozpoczęła występ w romskim muzycznym ansamblu, gdzie projawił się jej muzyczny talent. Zawdzięki wielkim staraniom mamy, razem z bratem, skończyła ona muzyczną szkołę. Wzięła uczest w konkursie dla młodych talentów, który zorganizowało radio Skopiu w 1957 roku. Esma ten konkurs wygrała. Jej talent odraz docinił znany już muzyk i kompozytor Steo Teodosiewski, późniejszy jej mąż. Jej kariera przebiegała wzorcowo. W 1971 roku zaśpiewała ona hymn Romiu Dżelem Dżelem na otwarcie pierwszego światowego kongresu Romiu w Londynie. Jest ona bardzo ważną artystką dla dwóch narodów. I dla Romiu, i dla Makedończyków. Bardzo jedni koncertuje. Rachuje się, że dotla dała 8 tysięcy koncertów. Jest też aktywnym polityką. Związana z partią, która się zove Demokratska Alternatywa.

wspominaliśmy często o Amali Rodriguez, Portugalci z biednej rodziny, która jak młode dziewczę prodawała pomarańczu na ulicach Lizbony. Dała się ona poznać na całym świecie jak królowa fado. Fado to jest rytm muzyczny, który rozwijał się w biednych okolicach Lizbony, w gospodach czy restauracjach o złej sławie. Ona to sprawiła, że tot wyt neuznawanoj i pohardzanoj muzyki został wprowadzony na największy koncertowy sali nelem Portugalii, ale i ciłocho świtu. Amalia Rodriguez to ciż narodowa instytucja Portugalczykiu. Często była nazywana najlepszym ambasadorem Portugalii na świecie. Zmarła ona w 1999 roku w Lizbonie. I po jej śmierci w całej derżawi prohołoszeno 3-dniową narodową żałobę.

Kadja Nin. Rodziła się w Burundi. Od najmłodszych roków czuła się muzykę, podobnie jak większość jej sester i braciu. Śpiewała w chorach. W 1980 roku wyjechała do Belgii, gdzie stretyła jednego muzycznego producenta, Nikolasa Fishmana, który pomich zdobyty jej kontrakt z BMG, budała 4 płatni, z których trzecia, pod nagłówką Sambolera, stanowiła perełom w jej karierii. Jest najbardziej popularna. Ale na tych swoich płatniach śpiewała w języku, który wyniosła z chyży. To jest w Swahili i Kirundi. Czemu o niej wspominam? Pokazało się, że to najbardziej popularny w komercyjnych radyjach może być Nelem śpiewanka śpiewany w najbardziej popularnych językach świata. Językom ekspresji może być też nasz rodny, materyński język.

0: I teper chciałbym dojść do puenty, do podsumowania dzisiejszej audycji. Ale najpierwsze, najzapowiedź naszą muzyką, kto si, kto zrobi to jedni lepsze od mnie.
1: My wse mamy wielkie mnożstwo interpretów narodnych pisań, śpiewaków i śpiewaczek. Za wszystkich wspomnianą kolem jedną Ańcu Jaborową z Nynszczyny, która już w pierwszej połowie 20. stulecia zaworożyła Prahu swoim niepowtórnym głosem. Dziś wieczór wam chcemy przedstawić trzy generacje interpretów naszych narodnych śpiewanek. A za to, że w słusznej społeczności żeny wse mają przedność, dziś wam przedstawimy trzy generacje śpiewaczek. Śpiewaczek, jakie uwyszły do żywota i do serc tysięcy, a może i milionów ludzi. To lem maleńka kapka z tego moria, które wierzymy nigda nie wyschnie. Kolim była mala, jej hoj tyli, mamko moja ljuba, Iwanku, boledňa holova i veľo inszych śpiewanok uvela do żywota śpiewaczka, którą tysięcy jej obdivovateľów zvuć familiarno Marka. Pierwsza dama naszej narodnej pisni, Marka Mačoškova.

mamy i m lemkę, rusyny, czymsia pochwalić. Mamy, bo ty z czego gordy. Ale wse trzeba pamiętać, że nasze śpiewanko winny być śpiewane tak, jak nauczyli nas w chyrze. Osobliwi dotyczy to tych wykonań, kiedy to niektórym domorosłym artystom wydaje się, że mogą zaśpiewać lemkiewską śpiewanku choć jak. Po swomu. Byle jak, nie dbajuczy o słowa, nie dbajuczy o język, nie przypominajuczy pierwszych autoriów naszych śpiewanok. Zaochoczam, żebyśmy byli wyczuleni na to, żeby nasze śpiewanko były śpiewane wse tak, jak zwyczali tołdy, kiedy ich śpiewała nasza mama, nianio, baba, czy nasze najważniejsze artysty. Ja się dneska z wami praszczam, a na koniec jeszcze jeden przykład artystki, która śpiewała w swoim kreolskim języku. I ten język prosławiła na całym świecie. A na koniec prywata, jak zapowiedź jednej z następnych audycji, będą śpiewać trzy panowe: Fodel, Szep Kalet i Rachid Tacha. Bude to śpiewanka dość popularna, chyba wielo dobry znana, ale tym razem w nowi interesującej wersji. Praszczam się z wami do następnego poniedziałka.

106,6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat.

Perwozłannej. Andrzejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.